Hej, miau, hosianku biegnie, miau, w klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliżek, doufam, że budeś, lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.

0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.
1: Mňa žralok.

0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.
1: Mňa žralok.